Feno koko betu Babe hamba hamba Tina kufane shija sebe zulu anez Tambuka emjele ni ubumyam Tina kufanele skupu genezi alo zgamon yeah.